0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Jedan jako interesantan spoj sa Madonom. Ja slušamo ovu pesmu Bizar, mesto broj 3. Love is the strangest thing.